jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Ed Sheeran i Martin Garrix budzą nas od samego rana. To ich wspólny kawałek Repeat It na dobry początek programu Wstawaj, nie udawaj. Ale też od razu ja wam wrzucam taką informację, którą możecie potem podać w pracy. Możecie tym się chwalić, możecie mówić, że właśnie to słyszeliście w RMF Max od samego rana, bo wieloryby szaleją, no i to nie jest żart, wypływają tam, gdzie do tej pory w ogóle ich nie było. Na przykład w okolicach Grenlandii przez globalne ocieplenie podnosi się temperatura wody i w końcu wieloryby tam sobie mogą popływać w miejsca, gdzie do tej pory nie pływały. I ja tutaj mam pytanie. Czy to nie jest tak, że po prostu bociany dały info wielorybom, że po wakacjach to trzeba po prostu podbijać tam, gdzie jest ciepło?

U nas impreza się nie kończy w poniedziałek. U nas weekend trwa absolutnie cały tydzień. To Sylwia Bampa i One Tonight za nami we Wstawaj Nie Udawaj. Polacy pokochali pociągi i przez całe wakacje, a przecież te wakacje cały czas jeszcze trwają, PKP biło absolutne rekordy, jeżeli chodzi o przewiezionych pasażerów, ale też się okazuje, że popularność ma swoją cenę. Okazuje się, że pasażerów jest za dużo, a przede wszystkim wagonów jest za mało. I w restauracjach jest absolutnie to samo. To się nazywa w ogóle efekt Książula.

Otwieramy szeroko buzię i cieszymy się tak, jak cieszy się Sia oraz Sean Paul z okazji tego, że wpadli jeszcze przed godziną 6 do Wstawaj, nie udawaj. To ich wspólny numer Cheap Thrills, ale my też się uśmiechamy, bo został ostatni tydzień wakacji i wcale się nie trzeba martwić, tylko najlepiej poprawić sobie humor od razu w poniedziałek tym, że usłyszysz się na antenie RMF Max. Trzeba podsumować swoje wakacje w trzech słowach, to jest teraz twoje zadanie, a wiadomo, że poranna ekipa zrobi to najlepiej. Podsumuj wakacje w trzech słowach. Nagraj głosówkę na fanpage'u RMF Max albo możesz też się zgłosić przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste i usłysz się na antenie RMF Max. Ostatni tydzień wakacji, czyli podsumuj swoje wakacje w trzech słowach. Czekam na twoje głosówki. RMF.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: No to dzień dobry, a takiego połączenia to jeszcze nie mieliście.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Nie mieliście tak samo pomysłów na to, co można nagrać na głosówkę na Messengerze RMF Max, ale mimo wszystko wpadliście na niesamowite pomysły, jak można podsumować swoje wakacje w trzech słowach. No bo przypominam, dzisiaj zacznę się ostatni tydzień.
4: No ja już mam przed takie trzy, moje trzy słowa to takie gofry, albo no. Nie wiem, ciągle mi mało, fajne.
3: A posłuchajcie, co Dariusz ma do powiedzenia.
5: Moje wakacje w trzech słowach. Studnia bez dna.
4: To o portfelu też chyba.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja bym chciał powiedzieć, że chyba Dariusz był w górach na wakacje.
4: Wir na koncie.
3: Wstawaj, nie udawaj, w składzie Filip Kliber,
0: Asia Meus
4: i Mateusz Marek.
0: Dzień dobry.
3: To już Temper City i ich Self Aware. Zróbcie głośniej RMF Max. 6 po 6.

0: Kaigo nas pobudza, to jego numer Take Me Back na 16 minut po godzinie 6 i jednocześnie wybija nas w przestworza do nieba, tam gdzie jest wysoko po prostu.
1: Rewolucja lotnicza nastąpiła, cichutko przeleciał sobie największy samolot elektryczny, wzbił się w powietrze i okazuje się, że jest to o wiele tańsze, bo 27 minut takiego lotu przeliczono, że kosztował to tylko $5.
0: Tylko $5?
2: Wow, słuchajcie, jak jest tak tanio, to jest szansa, że nareszcie zrobią miejsce na nogi, nie?
3: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market. Zawsze po drodze. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
12: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
13: I po reklamie.

0: RMF Max cały rok brzmi, jakby były wakacje. White i California Love.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Piękne określenie ostatnio usłyszałam. Nie wiem, chłopaki, czy już wam gdzieś wpadło. Fantomowy koniec lata.
0: Fantomowy?
3: Fantomowy. To jest taka sytuacja, jak teraz, kiedy czujesz taki smutek i żal, że się kończą wakacje, chociaż wcale ich nie miałeś.
0: Jak fantomowe bóle. Dobra, Kuba, już coś takiego, no.
4: A to fajnie, to mi się podoba. Mogłyby być takie przedfantomowe gofry, że nie, je, chcesz zjeść, a nie jesz? To fajne, bo to bez kalorii i tanio. Za darmo.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Matko, to trudno się wylosować.
1: Z tego sezonu, z zeszłego sezonu, kapibary, gęsi, squishe, co
2: cokolwiek,
1: tam macie?
2: Cokolwiek tam jest. Najlepiej, jeżeli jeszcze do tej pory nigdy tego nie robiłeś, to zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na fanpage RMF Max, tam wysyłasz głosówkę, albo wchodzisz na naszego Instagrama i też możesz taką głosowę nam wysłać.
1: Rozdamy gadżety?
2: Rozdamy. A co nie rozdamy? Boże, nie squisza, ale coś rozdamy.
3: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
9: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
8: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
9: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
8: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie charondo.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
12: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale się nam mordki śmieją. Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. 9 minut przed 7 to taka podróż po muzycznych wspomnieniach.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Asia i Mateusz.
2: To, że wy jesteście również w podróży, to wiemy o tym doskonale, a właściwie z tych podróży już wracacie, bo jest ostatni tydzień wakacji, cały czas to podkreślamy. Trzeba to powiedzieć, to jest smutna
0: ale
2: prawda, ale prawda.
0: Ale po co to mówisz?
2: Mówię, bo ludzie nam nagrywają głosówki na Messengera RMF Max, wysyłają nam głosówki na Instagramie i między innymi posłuchajcie, co Krzysztof przywiózł z wakacji.
3: Ja to z każdych wakacji staram się przywieźć sobie numer telefonu jakiejś damy lokalnej.
4: Pozdrawiam.
2: Jak się uśmiał w ogóle Krzysztof?
0: Mojego Krzysiek nie ma, na pewno. Jeszcze.
2: Mamy nadzieję, że to nie jest jakaś powiązana sytuacja z Bartkiem.
5: Najdziwniejszą rzeczą, jaką przywiozłem z wakacji, to chyba jest moja żona.
2: No ważne, że swoje, no. To najważniejsze.
6: Najdziwniejszą pamiątką z wakacji był pilot do klimatyzacji, który przywieźliśmy w walizce. Do tej pory nie wiem, jak się tam znalazł i kto go tam sadził.
2: No, tym bardziej to dziwne, że spaliście może w namiocie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Piękne pamiątki z wakacji.

0: Ależ ten numer to wjeżdża jak złoto. Nowy Oskar Cymbs bez końca w RMF Max.
1: Za 6 minut będzie 7. O 7 mamy dla Was flash informacyjny. Uwaga, są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa. Duży korek.
2: Mamy też informacje sportowe, bo jest nowy rekord Polski. Musicie koniecznie o tym posłuchać, więc zostańcie. 5 minut dokładnie pozostało do godziny 7, a potem flash, sport i oczywiście to, co najważniejsze w prognozie pogody. To wszystko u nas w RMF Max.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje?
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Oriflame Healthcare.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W biedronce.

0: Kartków szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Z przykrością informujemy, że Plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Najbliższa sobota, start o 20:00. Za sterami mocny skład. Artento Divini Hollandia, Killer, Suchy, Jurand, Gashmaker, Kawaj, Madson, Krimo, LDP, Suchy Junior. Plaża Chmielniki. Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
2: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7, czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I zaczynamy od wiadomości z dróg. A4 w Małopolsce o poranku mocno zakorkowana w okolicach węzła Kraków-Wieliczka. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A w wielu miejscach kraju wciąż nie ma prądu. To jest pokłosie weekendowych wichur. Najwięcej awarii odnotowano na Mazowszu i na Podlasiu. W tej chwili z problemami mierzy się około 3000 odbiorców. To przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodniej Polski, w tym okolic Ełku, Białegostoku i Suwałk. Jeszcze dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w centrum Krakowa. W sobotę samochód zjechał z drogi na chodnik i uderzył w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę przebywa w szpitalu, jest w ciężkim stanie. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
2: Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: To był Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymanie. Władze Nevady ogłosiły stan wyjątkowy. Na zboczu jednego ze wzgórz w rejonie miasta Reno płonie ponad 5 tysięcy hektarów, a strażacy robią co mogą, by opanować ogień. Blisko 90 tysięcy mieszkańców objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem. A my wracamy do kraju, bo czas porozmawiać o trudnych sprawach. To już ostatni tydzień wakacji. Sprawdzamy, czy nasi słuchacze zaczęli już przygotowania do początku roku szkolnego.
3: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września. Nie możemy się doczekać.
4: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
5: Wakacje.
4: Co było najważniejsze?
3: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, tornister i ubrania.
4: Chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
5: Nie, chciałam za rok.
0: W ogóle się nie dziwimy. Usłyszał w Warszawie Michał Dobrołowicz i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy punktualnie o 8, a teraz czas na informacje ze świata sportu.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Wicemistrzyni Europy Klaudia Kazimierska pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów.
7: Chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
0: No i proszę bardzo, mówisz masz. Mówiła nasza lekkoatletka. Teraz przenieśmy się na piłkarskie boiska. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy sukces ekipy GKS Katowice. Rozbili Wisłę Płock aż 5-0. W spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Dziś będzie czym oddychać, zdecydowanie, bo na termometrach całkiem przyzwoite wartości, tak okolice 18 kreski to w Suwałkach, Białymstoku 19, podobnie będzie w Warszawie, 20 zobaczymy, w Trójmieście 21 stopni, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Szczecin i 22 kreski najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym ma być przeważnie słonecznie, jakieś tam opady mogą pojawić się w centrum Polski, ale poza tym fajnie.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: 3 minuty po godzinie 7:00 mówimy dzień dobry, bonjour, buongiorno, Filip Kliber.
9: Asia Meus, dzień
10: Mateusz,
9: dobry.
10: Mateusz Marek, cześć.
8: Zaraz będziemy mieć sposób, jak wygrać 15 tysięcy w ten poniedziałek.
10: Co?
8: No,
10: wow.
8: Mamy.

0: jeszcze jeden wdech, i jeszcze jeden wydech, i lecimy z tym poniedziałkiem.
1: I zaczynamy właśnie rundę paliwową, ponieważ program CPN obowiązuje jeszcze przez tydzień, ale my wprowadzamy program CPD na terenie całego radia RMF Max.
2: CPD, czyli całe 15 damy.
0: 15 tysięcy złotych. I to jest naprawdę serio propozycja od nas dla was. 15 tysięcy złotych jest do wygrania tutaj w RMF Max.
1: Ale jak teraz wyślesz SMS-a, to twoje zgłoszenie pomnożymy razy 490. A co? A niech będzie. Arr!
2: Niesamowite. Wystarczy, że wyślesz jednego SMS-a pod numer 7327 za 369 i wchodzisz do gry. Albo zgłaszasz się na rmfmax.pl.
0: I wystarczy jedno zgłoszenie, jeden SMS i masz 490 szans, że to właśnie do ciebie dzisiaj RMF Max zadzwoni.
1: Ale program CPD obowiązuje tylko przez najbliższe 10 minut, więc nie czekaj dłużej, tylko zgłoś się już teraz.

0: Od samego rana dzwonimy w ten dzwonek i budzimy was w RMF Max. 15 minut po godzinie 7. Asia już w dzwonek zadzwoniła. Mam nadzieję, że wy też w tym samym dzwon bijecie.
1: Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważna sprawa.
0: Tak?
1: Wrony, nasze polskie wrony, to są strasznie pamiętliwe bestie i są na to badania. Okazuje się, że wrony nie tylko pamiętają urazy, ale co więcej, potrafią tą urazę przekazać innym członkom swojego stada.
2: Jezu, mściwe, złośliwe, pamiętliwe.
1: Bestie.
0: Ja bym nie chciał mieć wrony za żonę, nie?
1: Dobrze, że nie ma takiego znaku zodiaku.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
4: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
7: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz?
11: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
17: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
18: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
19: I po reklamie.

0: I wszystkie rączki w górę jeszcze raz, chyba że akurat trzymacie kierownicę, to nie puszczajcie, to nie warto. 4 minuty i będzie 7:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Wszystkie ręce na pokład, ponieważ okazuje się, że Polacy znaleźli sposób na omijanie systemu kaucyjnego. No
0: kocham
3: coś takiego.
0: System kaucyjny, to jest mój ulubiony temat. Co ty
3: ja też uwielbiam. Kupują syropy do rozcieńczania, w sensie my, Polacy, kupujemy te syropy i robimy napoje w domu. To w sensie takie, wiecie, do saturatora. Tak. I sprzedaż prawie o 300% wzrosła. To jest jakiś absurd
0: Big
3: w ogóle.
0: Brain.
4: No to jest naprawdę mega ciekawostka i jest, bo podamy drugi sposób może.
3: Tak jest.
4: Że zamiast nosić do domu, to pijesz na miejscu, od razu przy kaucję macie i wrzucasz, no albo jeszcze sobie można przelać do wiaderka.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: kategorii moich ulubionych duetów ten jest absolutnie w pierwszej topce. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w RMF Max.
1: Jest 7:36, a gość od cytatów, czyli Paulo Coelho, obchodzi dzisiaj urodziny.
0: 100 lat. Niechaj żyje nam, hej.
2: No i teraz chcemy zrobić kolekcję najpiękniejszych cytatów i przemyśleń, które mógłby powiedzieć Paulo Coelho. I znacie je? Możecie nam je przesłać głosówką na Messengerze lub na Instagramie RMF Max.
1: A od nas kilka przykładów.
0: Nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Paulo Coelho.
2: Jak masz zrobić coś dziś, to poczekaj do jutra. Może ktoś zrobi to za ciebie. Paulo Coelho.
1: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Paulo Coelho.
0: Podsyłajcie nam inne swoje złote sentencje. Oczywiście rozdamy gadżety.
1: Niech cała Polska usłyszy twoją wrzutkę. Nagraj nam wiadomość na Facebooku RMF Max albo na naszym Instagramie. Zobacz, jakie to jest proste. Niech, szczególnie, jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Czekamy na piękne cytaty od was.
1: Paulo Coelho.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso, tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie, to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market, zawsze po drodze.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Nikt wam tak rano nie zagra, jak RMF Max wam zagra. Sombr, 12 do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
4: No, nasi Złotouści, najlepsza ekipa RMF Max. Nagraźcie na swoje ważne życiowe sentencje i niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
5: Kurz leży, to i ja poleżę. Paulo Coelho.
0: Nie śmiejcie się, bo to jest poważna sprawa.
6: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
3: Ja też.
0: Piękne. Chyba mamy ten sam miesiąc.
5: Bądź bliski dla bliskich, a daleki dla dalekich. Paulo Coelho.
4: To zostaje głęboko w sercu.
3: Ja się nie śmiecę.
2: Pamiętaj,

0: 6 minut do godziny 8. Sobel już sobie skończył gracie. Za chwilę będzie Flash Sport i pogoda.
1: We Flashu ważne informacje za czwórki w Małopolsce. Cały czas są utrudnienia w kierunku Rzeszowa. Bądźcie blisko, żeby być na bieżąco.
2: Także żarty żartami, ale mamy dla was też poważne rzeczy. Flash, mądrzy ludzie przygotowali i warto posłuchać.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: I po reklamie.
18: Tak brzmi lato na maksa.
19: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Ma w RMF Max oznacza garść sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam na Flash. i to jest trudny poranek dla kierowców korzystających z A4 w Małopolsce. Jest spory korek na autostradzie między węzłami Łagiewniki i Wieliczka na obwodnicy Krakowa. Po tym, jak osobówka uderzyła w bariery, zablokowane są wciąż dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Pato streamerom grozi nawet do 5 lat więzienia. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. To oznacza koniec bezkarności twórców szkodliwych treści w sieci.
20: Pato streaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
1: Tyle Michał Radkowski, a za godzinę z egzaminami poprawkowymi mają się mierzyć maturzyści, którym powinęła się noga. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Z matematyką zmierzy się około 36 tysięcy maturzystów, a matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się jutro. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Słuchajcie, no nie ukrywamy, że ciężko jest nam o tym mówić, ale wygląda na to, że to już ostatnie chwile dobrego. W przyszłym tygodniu oficjalny start szkoły. Mamy, sprawdzamy, jakie plany na te ostatnie dni mają wypoczywający nad wodą.
21: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
22: Jak będziemy siedzieć w domu.
23: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
24: A do której klasy idziecie teraz?
22: Do 7.
25: Ja do 5.
26: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy. Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
1: Usłyszała od plażowiczów Anna Pałamara. Teraz czas już na informacje ze świata sportu.
19: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju Mixta podczas US Open. Nasza tenisistka potrzebuje odpocząć i chce się teraz skupić na przygotowaniach do turnieju singlowego. Singlowa rywalizacja w US Open 30 sierpnia, a w piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy grad goli. W GKS Katowice pokonał Wisłę Płock aż 5-0. Pierwszego gola dla Gieksy strzelił 19-letni Jakub Kokosiński.
27: Nie wiem, jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu. Następny mecz już polujemy na następnego, no proste.
1: No, a Pogoń Szczecin zremisowała wczoraj 2-2 z Wisłą Kraków w spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a w pierwszej kolejce La Liga piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Elche aż 5-0.
19: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Całkiem przyjemny start tygodnia i całkiem fajna, tak przynajmniej twierdzą specy od meteo, końcówka wakacji, bo ten tydzień zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Jeszcze dziś bardzo przyzwoite wartości, takie do wytrzymania. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, 21 to Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Katowice, 22 kreski, Kraków, Rzeszów. W centrum Polski może minimalnie pokropić, ale to będą przelotne opady i też wyjdzie słońce. Jutro lampa.
19: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
18: Hity na maksa.
1: Idą upały, to jeszcze nie jest koniec lata. Te plotki o końcu lata są zdecydowanie przesadzone. Nawet 30 stopni na koniec tygodnia ma być.
0: Czyli to będzie jednocześnie początek września? To już dobrze liczę?
1: No.
0: Nie, no początek przyszłego tygodnia.
2: Jak ktoś się założył klimę w te wakacje, to jeszcze skorzysta.
0: Tak.
1: No i na dobry biznes.
0: Na początek roku załóżcie garnitury z krótkim rękawkiem. Wstawaj, nie
1: masz taki?
0: Mam!
1: Chcę zobaczyć.
0: Filip Kliber,
1: Asia Mełz
2: i Mateusz Marek.

0: No i takie coś, to my lubimy. To porządnie buja, to jest Train Drive-By w RMF Max.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: A konsolowcy wczoraj w Polsce i na całym świecie rozpoczęli bojkot.
3: Ojej.
2: Tak? Od wczoraj nie logują się w ogóle na konsole. Podobno tak ma być też przez cały tydzień, żeby się sprzeciwić, żeby pokazać, że oni też tutaj są ważni. Gracze chcą cały czas kupować gry na płytach, a właściciele Playki powiedzieli, że już niedługo będą tylko gry cyfrowe.
3: A wiecie co? Ja nie chcę nic mówić, ale ten bojkot to na pewno wymyśliła jakaś mama.
2: W sumie tak, no.
3: Będzie go chciała przedłużyć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Można powiedzieć, że się nawet tak trochę dali ograć mamie.
3: Jak dzieci.
2: 10 po 8. Robin Schulz i Better Times.

0: Od razu się lepiej jedzie samochodem do pracy. Dawid, podsiadło jego na błysk na 19 minut po godzinie 8.
1: Ostatni tydzień wakacji mamy w kalendarzu. Wiem, że to boli, ale to akurat prawda.
0: Właśnie coś mi zabolało.
1: W łydce prawej. Pytanie dlaczego? Słuchajcie, dużo nowości od 1 września będzie w szkołach. I to jest ważna informacja, bo między innymi zakaz telefonów, ale o tym już wiemy, bo dużo o tym było mówione. Będzie też obowiązkowa edukacja zdrowotna, darmowy rządowy e-dziennik, rodzice się ucieszą, no i zdrowe posiłki w stołówkach obowiązkowo.
2: No to czekaj, nie, to fajnie to brzmi, to można się jeszcze zapisać na to?
0: RMF Max. RMF Max. Wiesz co, nie wiem o co chodzi, ale ja na korytarzach szkolnych słyszałem takie, no kujde no!
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
8: Widziałem.
7: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
8: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
10: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
9: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Euro na wszystko cię stać.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Najlepsze hity dla najlepszej ekipy. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 30 minut po 8.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: Widzieliście już Facebooka dla grzybiarzy?
3: Co?
2: Naprawdę jest taka strona grzyby.pl i tam się wchodzi i tam można zobaczyć różne miejscówki, gdzie są grzyby, bo tam się podobno grzybiarze oznaczają i się wymieniają takimi informacjami, gdzie warto iść, gdzie można co znaleźć.
3: No ale zaraz, no to po co to? Przecież jeśli grzybiarz poleca ci swoje miejsce, no to pewnie już tam był, nie?
2: Fake.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A, to musi być ściema. Ja myślę, że na przykład na Pomorzu oznaczają ci z Krakowa, nie? Nie, idźcie tam, tam są grzyby. O, ile
2: Filip
0: tam zebrałem.
2: Tak zrobił, właśnie no. Się wysypał. O, nie wierzcie
0: mu. Kurek zebrałem, no. Tak było.

0: Poranna kawa od razu dużo lepiej smakuje. To Temper City i Self-Aware na 20 minut przed godziną 9. A news dnia, a właściwie news całego weekendu jest taki, że Haaland obciął włosy.
1: Tak, dokładnie. Cały internet tym żyje, na pewno o tym w pracy będziecie dzisiaj gadać. Miał takie piękne, blond włosy, dobrze do ramion, a już nie ma.
0: A wielkie mi smutki żeś wikingu uczynił w życiu moim, żeś się tak byku obciął, żeś się tak ogolił.
2: No tak, to wcześniej miał taką fryzurę na sezon Mistrzostw Świata, a teraz ma fryzurę na obecny sezon. I to jest fryzura na grzybka.
0: Haaland, Haaland.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
4: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
3: Od 28. Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
4: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.

0: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Korby oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Leżenie nad rzeką.
14: Jak prawdziwy spontan.
13: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ło, ale to wjeżdża i robi energię. Alan Walker i Ava Max z firmy w Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: My lubimy, jak wy jesteście na bieżąco, dlatego wam teraz powiemy, że naprawdę trzeba się orientować, się wrzuca do internetów i co się też ogląda w internetach, bo są nowe przepisy od wczoraj i według tych nowych przepisów jest zakaz pato streamów, a za takie treści można pójść do więzienia i to nawet na 3 lata.
4: Także obyśmy tylko mogli teraz dalej ekstraklasę oglądać.
0: I żeby tego...
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Żeby obrad Sejmu nie wyłączyli...
4: Przerywamy transmisję. Tobi Romeo już teraz.

0: ale macie ekipa playlistę od samego rana w RMF Max. Tobi Romeo i Fly High zamyka nam godzinę dziewiątą, ale ósmą, ale spokojnie, bo po dziewiątej też się będzie działo.
1: Nie szalej, wiesz, na razie o dziewiątej to będzie nowy flash, będzie też prognoza pogody, więc jak chcecie wiedzieć, kiedy będzie gorąco, to koniecznie posłuchajcie Maxa.
2: Dokładnie. Dla was jest specjalnie przygotowany, profesjonalny flash pełen solidnych informacji.
0: Zawsze tak było i zawsze tak będzie.
3: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.
1: Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
4: Jak 2 tygodnie urlopu.
2: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Jest 9, Tomek Urbański, witam i zapraszam na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz.
20: Urzędnicy nie mogą odmówić przyjęcia wniosku o transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, mówią prawnicy. Tymczasem słychać zapowiedzi, że to prawo nie wszędzie będzie respektowane.
21: W sieci można natrafić na szkolenia dla pracowników urzędów stanu cywilnego. Na jednym z filmików jego autor zachęca:
22: przygotujemy Państwu przewodnik, jak również decyzję odmowną.
21: Jednak adwokat Mateusz Wąsik z kancelarii KMA mówi, że przyjęcie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
23: Nawet jeżeli urzędnik ma jakieś określone przekonania, ten wniosek powinien przyjąć.
21: Urzędnik może wydać decyzję negatywną, ale musi ją uzasadnić, a wtedy sprawą zajmie się sąd.
20: Tyle Michał Radkowski.
24: To jest RMF Max Bydgoszcz.
20: Poranek w Bydgoszczy dość chłodny i pochmurny. Z najnowszych prognoz wynika, że w kolejnych godzinach pojawią się chwile ze słońcem, a jaka na dziś przewidziana jest maksymalna temperatura, o tym tuż po flash. O poranku uwaga kierowcy. Na skrzyżowaniu Gdańskiej z Kamienną obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. To w związku z remontem torowiska. Utrudnienia potrwają około 2 tygodni. Pozostałe informacje. O nowoczesny sprzęt kardiologiczny warty ponad 20 milionów złotych. Wzbogacił się Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej. Oddział Kliniczny Kardiologii i Chorób Wewnętrznych otrzymał m.in. defibrylatory, echokardiografy, stymulatory zewnętrzne oraz systemy monitorowania pacjentów. Nowoczesne urządzenia trafiły także do poradni kardiologicznej. Zakupy poprawią leczenie chorób układu krążenia w regionie. A teraz krótko o tym, jak minął weekend Maksymilianowi Pawełczakowi. W sobotę junior Polonii zapewnił reprezentacji Polski złoty medal drużynowych Mistrzostw Europy do lat 24. Następnego dnia był jednym z najlepszych zawodników półfinałowego meczu z Orłem Łódź. Utalentowany żużlowiec Gryfów w 6 startach odnotował 12 punktów i 2 bonusy. Polonia zremisowała na wyjeździe po 45.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Przed nami dość pochmurny dzień w Bydgoszczy i regionie, ale raczej bez opadów. Od czasu do czasu pokaże się słońce. Więcej przejaśnień ma być w godzinach popołudniowych. Maksymalna temperatura przewidziana na dzisiaj to 22 stopnie. Wiatr z północnego zachodu powieje z umiarkowaną prędkością. Ciśnienie dość stabilne, a warunki biometeorologiczne są neutralne. Nie mają wpływu na nasze samopoczucie. A jutro? Na wtorek synoptycy zapowiadają więcej rozpogodzeń. Na skali nadal okolice 20.
24: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
25: RMF Max, hity na maksa.
1: No i co, fajnie było?
0: I było fajnie, ale no 9:59, no to halo, to my już musimy spadać.
2: To jeszcze powiem, że było naprawdę fajnie z wami. Dzięki za dzisiaj, byliście super.
1: I słyszymy się jutro po 5:30.
24: RMF Max.
0: Filip Kliber.
1: Asia Meus.
2: Mateusz Marek.
0: A Dabdox już teraz.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Jest 10 w RMF Max Bydgoszcz, czas na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro będzie zdawać pisemną maturę poprawkową. To szansa dla tych, którzy w maju nie zaliczyli jednego obowiązkowego przedmiotu. Jakie nastroje, to sprawdzał Michał Dobrowicz.
2: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
3: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
2: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
3: Jaki przedmiot dzisiaj?
4: Matematyka.
3: Jaki był wynik w maju?
4: 24%. Będzie dobrze teraz.
3: Będzie dobrze, tak mówi intuicja państwa rodziców?
5: Tak, zdecydowanie tak.
1: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Fragment dawnego torowiska został odkryty w trakcie remontu ulicy Poznańskiej w Śródmieściu. Do końca lat 60. minionego wieku kursowały tam tramwaje. Przypomnijmy, ulica między Wełnianym Rynkiem a ulicą Chwytową zyska nową nawierzchnię. Prace zakończą się w przyszłym miesiącu. We fleszu 10 sport i trzecie zwycięstwo z rzędu piłkarzy Zawisze Bydgoszcz. Tym razem niebiesko-czarni wygrali na wyjeździe z Awią Świdnik i to aż 4-1. Krótko o meczu trener Adrian Stawski.
6: Chcieliśmy tu przyjechać nie tyle, żeby przedłużyć kolejną serię, tylko chcieliśmy grać po prostu w sposób to samy, w ten sam sposób, jaki gramy też u siebie, żeby to też przełożyć na meczach wyjazdowych, żeby być odważnym, żeby grać jeden na jeden w tych bocznych sektorach i to dzisiaj też nam się gdzieś tam udało.
1: Zawisze awansował na 4. miejsce w drugoligowej tabeli. Kolejny mecz w sobotę 29 sierpnia o 20:15 przy Gdańskiej, mecz z rezerwami Legii Warszawa. Terytorialiści złożyli przysięgę na Starym Rynku. Łącznie to 93 osoby. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już prawie 2400 żołnierzy ochotników. A we fleszu za godzinę o kolejowych utrudnieniach. Zostańcie z nami. Dużo chmur, trochę słońca, ale raczej bez opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy i regionu. Jeśli chodzi o temperaturę, to na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W nocy z poniedziałku na wtorek na skali minimum 11 z plusem będzie dość chłodno. Z najnowszych zapowiedzi wynika, że jutro pojawi się więcej rozpogodzeń, a temperatura we wtorek bez większych zmian nadal okolice 20.
3: Repeat it już w tle w RMF Max po 10.
7: A słuchaj, gdybyśmy tak te wakacje całe jeszcze raz powtórzyli.
3: Od pierwszego dnia te gofry w Malborku.
7: Albo na Monciaku.
3: Deszcz w Kościerzynie.
7: Dawid Miązek.
3: Karina Nicińska.
7: Spróbujmy to w takim razie powtórzyć, chociaż w lecie na Max.
3: Tylko klątwy Faraona z Egiptu nie powtarzajmy.

0: lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Kaukaj i Liwka, projekt Enklawa, słuchacie RMF Max.
1: Który wreszcie w tym tygodniu doczeka się koncertu w Warszawie, oprócz Liwki, Fukaja, także Soku i Sanach. I na to wydarzenie mamy dla was bilety, więc wpadajcie koniecznie na social media RMF Max i komentujcie, żeby zgarnąć.
0: Sprawdźcie i zgarnijcie wejściówki, a przed nami numer z filmu, przez który w latach 90. wszyscy ludzie myśleli, że amerykańskie szkoły wyglądają po prostu jak pole bitwy z filmu Młodzi Gniewni, Gangsta Paradise.

0: Wait so long, to chyba z myślą o tych wszystkich, którzy czekali na ostatni tydzień wakacji, żeby wreszcie wziąć upragniony urlop w RMF Max.
1: Za chwilę wracamy do waszych głosówek, SMS-ów, które przysyłacie w temacie przedłużenia weekendu.
0: A gdybyś tak mógł sobie chociaż urlop przedłużyć, tak o dzień, dwa, może trzy?
1: To co?
0: To co byś zrobił właśnie?
1: Znaczy, no ja mam bardzo dużo planów oczywiście w głowie, ale moje konto podpowiada, że zrobiłbym dokładnie nic prawdopodobnie.
0: Słuchajcie! Kasą się nie przejmujcie. Załatwimy w RMF.
1: Ogarniemy,
0: bo dzisiaj do zgarnięcia między innymi w naszej zabawie Casa de Palma nawet 15 tysięcy złotych.
1: Jeśli kasa was ogranicza w jakichkolwiek planach na końcówkę wakacji, albo na jesień, albo na zimę, na cokolwiek, to niech już was nie ogranicza. Zdejmijcie ograniczenia, zgarniacie 15 tysięcy złotych i spełniacie marzenia. Tak jest
0: wasz
1: plan.
0: Jedyny plan na najbliższe minuty to, mam nadzieję, wysyłanie hasła Max pod 7327 za 3,69 albo z ogłoszenia na rmfmax.pl, żeby wam ta kasa koło nosa nie przeleciała.
1: No właśnie, bo to potem będzie finał, ktoś się zgarnie pieniądze i ty sobie pomyślisz, ja mogłem wysłać, mogłem tam być, albo mogłam. No to właśnie zróbmy tak, żebyś tam był, albo była. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
0: 15 tysięcy złotych czeka. RMF Max.
2: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
12: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
20: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. i dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
21: Na siebie.
22: Nad morze.
21: Na metę.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: czuć, jakie to są super plany na ten tydzień ostatnich wakacji. To Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.
1: Wracamy do przyjemnych rzeczy, które robiliście w weekend i bardzo chętnie byście to przedłużyli, gdybyście ten weekend mieli o jeden dzień dłuższy. Tutaj na przykład Maciek nam napisał, że w weekend wszedł na Wielką Sowę. Hu-hu. I ma już 9 szczytów zaliczonych z Korony Gór Polskiej. Brawa dla Maćka.
0: Szanuję. I szanuję też jego licznik kroków, które pewnie mu pokazuje te kolejne przewyższenia i ilość spalonych kalorii. Agnieszka z kolei napisała, widzi, że każdy ma jakiś swój mniejszy bądź większy sukces, że weszła do polskiego morza tak do połowy gola.
1: Wow, nie, no to szacuneczek. A tutaj Sylwia w temacie przyjemnych rzeczy z weekendu to, no trochę nas zaskoczyła.
2: Ja dodatkowo w ten weekend zaopiekowałam się 5 dzieci, mając swoją 2. Dodatkowo wzięłam 5, żeby ich rodzice mogli się pobawić, wyszaleć, pójść na urodzinową imprezę. Ja ogarnęłam, dałam radę.
0: I naprawdę, Sylwia, chciałabyś to powtórzyć? Ze wszystkich rzeczy na świecie?
1: Które można robić weekend. Szanujemy, naprawdę szanujemy. Zaskakujące, ale słuchajcie, więcej takich Sylwii potrzebujemy w świecie i świat będzie piękniejszy. Gadżety RMF Max lecą.
0: A jeżeli wy macie ochotę podzielić się tym, co robiliście w ten weekend fajnego i co moglibyście przecież jeszcze dzisiaj dalej, to kontynuować. 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.
1: A z nami już Tame Impala w tle. No i słuchajcie, trochę wzięło z tym Tame Impala w zaskoczenia, bo już pod koniec sierpnia ogłoszony jako headliner przyszłorocznego openera.
0: No wcześniej, tak coraz wcześniej ogłaszają tych artystów na dużych imprezach.
1: No niedługo to już będzie tak, że jak dostaniesz pieniądze na komunię, to będzie ta kasa, za którą sobie kupisz pierwszy karnet po skończeniu 18.

0: super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso, tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie, to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market, zawsze po drodze.
1: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
2: Widziałem.
1: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
3: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
4: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
7: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
6: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
7: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
6: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Castorama!
11: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.

produktów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: duet to jest Eminem z Rihanną w RMF Max i The Monster. A propos potworów, no to wracają stare koszmary dla niektórych.
1: Bo 50 tysięcy uczniów dzisiaj pisze swój egzamin maturalny.
0: Poprawkowy.
1: Dokładnie.
0: No to o której zaczęli? O 9:00.
1: To mniej więcej są pewnie już gdzieś tak w połowie.
0: A nie, to mi się wydaje, że niektórzy już skończyli.
1: Jak to skończyli? Tak szybko?
0: No wiesz, rozdali karteczki, otworzyli, zobaczyli pytania. Dziękuję, do zobaczenia za rok. Pozdrawiam serdecznie.
2: Max!
1: Zgadnij, z jakiego przedmiotu poprawiają najczęściej?
0: Pewnie kaszubski.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: I po reklamie.

0: Jest 11:00, czas na przedpołudniowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. Na Węgry poleciało 3 dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Mają ustalić, kiedy możliwy będzie transport 3 kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Na razie polskie służby czekają, aż ich stan się poprawi, by transport był bezpieczny, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Tą sytuację też monitorujemy z lekarzami. Te osoby są albo w bardzo ciężkim stanie, albo w ciężkim stanie, nie nadają się obecnie do transportu.
0: Na dzisiaj zaplanowane jest kolejne posiedzenie z udziałem węgierskich i polskich medyków. Tematem będzie stan zdrowia poszkodowanych w wypadku.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Kolej nadal walczy ze skutkami ulewnego deszczu, który w weekend przeszedł przez nasz region. Strażacy interweniowali wówczas blisko 1000 razy. Obecnie problemy nadal mają mieszkańcy Jabłonowa i Brodnicy. Tam woda podmyła tory i nie kursują pociągi. Sytuację na bieżąco monitoruje Monika Jędrzejewska. Moniko, jak aktualnie wygląda sytuacja?
3: Intensywny deszcz spowodował osunięcie się ziemi przy torze linii kolejowej między Brodnicą a Jabłonowem Pomorskim. Dlatego ruch pociągów na tej trasie jest wstrzymany, a na miejscu pracują służby techniczne PLK. Przewoźnik, który obsługuje trasę do Grudziądza, wprowadził autobusową komunikację zastępczą. Utrudnienia mają potrwać do soboty.
0: Tyle nasza reporterka. Kolejne ognisko ASF w regionie, tym razem afrykańskiej pomór świni, stwierdzono w gospodarstwie na terenie miejscowości Ostrowite, to powiat golubsko-dobrzyński. Stado liczące blisko 400 zwierząt zostało już zlikwidowane. Przedpołudniowy flash finiszujemy sportem. Cenny punkt wywalczyli piłkarze trzecioligowego Chemika. Bydgoszczanie na stadionie na Glinkach zremisowali z Flotą Świnoujście 1-1. Bramkę dla naszego zespołu strzelił Patryk Perliński. Chemik jest na 13 miejscu. W piątek wyjazdowe spotkanie z Kotwicą Kurnik to outsider tabeli. 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, chociaż przejaśnień w postaci słońca nie zabraknie. Parasole raczej nam się nie przydadzą, synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu. A warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają żadnego wpływu na nasze samopoczucie. Jutro okolice 20 na skali.
4: Wiesz, czego człowiek tak naprawdę potrzebuje na wakacjach?
5: Ręcznika.
4: Nie.
5: Dobrej pogody.
4: Też, ale nie.
5: No to czego, no?
4: Tego, żeby nikt przez pół godziny o nic nie pytał.
5: A to dosłownie tak jak w pracy.
4: I od tego macie lato na maksa, gdziekolwiek jesteście, w pracy czy na wakacjach.
5: I 3 minutki tylko dla was, self-aware. Karina Nicińska.
4: Dawid Mielzak.
5: Do 12 jesteśmy.

0: te niepodrabiane nuty to Ice, oczywiście. Ring My Bell, słuchacie RMF Max.
1: To, że 15 tysięcy złotych możecie zgarnąć w RMF Max, to wy już wiecie. Wiecie to od początku wakacji. Ale teraz, to je możecie zgarnąć. Dużo bardziej.
0: Tylko trzeba się wysilić. Słuchajcie, mamy dla was zagadkę i rozwiązanie tej zagadki jest o tyle ważne, że normalnie jak wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, no to dostajesz jedną szansę na wygraną. A jeżeli w treści SMS-a wpiszesz rozwiązanie tej zagadki, to będzie tych szans aż 1000. 1000 szans więcej na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: Zagadka bardzo prosta. Myślę, że dacie radę.
0: Tylko się skupcie.
1: My trochę podpowiemy. Uwaga. Zielona korona nad piaskiem góruje i przed upałem turystów ratuje.
0: Orzechy kokosowe na niej wysoko wiszą, gdy liście lekko na wietrze kołyszą.
1: Co to może być?
0: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała tę zagadkę, a wy napiszcie nam odpowiedź w SMS-ie pod numer 7327 wysłaną. Pomnożymy każdy SMS z prawidłową odpowiedzią 1000 razy.
1: To daje wam 1000 razy większą szansę na taką kasiorę w Casa de Palma. 15 tysięcy złotych.
0: Co tam góruje nad tym piaskiem? Piszcie śmiało w SMS-ie 7327. RMF Max.
2: Reklama. Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Euro na wszystko cię stać. Euro.
16: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: RMF Max Bydgoszcz.

0: So romantic. Kyoto od Kubana i Zali w RMF Max.
1: No słuchajcie, niedługo będziemy mieć sezon na lalki, bo jesienią wchodzą nowe ekranizacje kinowe i serialowe.
0: To znaczy, że jesień już wkrótce, ale teraz garść informacji na pocieszenie dla wszystkich, którzy na przykład obecnie randkują.
1: No bo słuchajcie, Wokulski z lalki i Łęcka, to było trudne randkowanie. Słuchajcie, wydawał tam na nią ciężkie pieniądze i ktoś policzył, ile to by było na dzisiejszą kasę, te tysiące rubli. Słuchajcie, łącznie na prezenty dla Łęckiej i jej rodziny wydał Wokulski 40 milionów dzisiejszych złotych. Tak, i tyle wydał i za rękę nawet nie złapał.
0: Ale ona go trzymała.
1: No tak, na krótkiej smyczce.
0: I jeszcze go zghostowała.
1: No, i how does it feel?
0: How.

0: Niby set, a taka fajna nuta. Happiness is so set. Swedish House Mafia i Licky Liver MF Max.
1: Tak zerkam w te nasze najnowsze prognozy pogody na ten tydzień. Tak sobie myślę, że gdyby pogoda była kolegą, to takim, z którym próbujesz się umówić i ta rozmowa brzmiałaby mniej więcej tak. Słuchaj, no musimy się spotkać, ale to może czwartek.
0: Nie, bo w czwartek mam pilates. To wiesz co, to jakoś inaczej. To może pojutrze byśmy znaleźli...
1: Dzwonimy się.
0: To trzeba jakoś ten, na spokojnie.
1: Max. Najnowsza prognoza pogody.
0: Już dosłownie za chwilkę.
2: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
7: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
6: Od 28 do 30 sierpnia. Również w niedzielę handlową. Rób zakupy w Rondzie i zdobywaj nagrody.
7: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
6: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
0: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: 22 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także pobliskich miejscowości, takich jak Maksymilianowo czy Dobrcz. Poza tym w drugiej połowie dnia nad naszym regionem liczne chmury, chociaż przejaśnień w postaci słońca nie zabraknie. Parasole raczej nam się nie przydadzą, synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, a warunki biometeorologiczne są neutralne, a to oznacza, że nie mają żadnego wpływu na nasze samopoczucie. Jutro okolice 20 na skali.
4: RMF Max.
5: RMF Max Bydgoszcz.

mógłby nas wzruszać we wszystkich językach świata, nasz Victor Didua. Jakby to robił po francusku, to wtedy byłby to Victor Didua. Prawda, że fajnie brzmi? Victor Didua.

w RMF Max. Bonjour dla wszystkich. Fajne lato na Maxa nam się trafiło. Z sensacyjnym odkryciem naukowców udowodnili, że kleszcze nie lubią zapachu jodu. Bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy kleszczy się trochę boją, a jednak do lasu uwielbiają się przespacerować. Wybierajcie te bardziej iglaste.

0: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market zawsze po drodze.
0: I po reklamie.

0: Jest 13 w RMF Max Bydgoszcz, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, zaczyna. Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Chodzi o numery PESEL i informacje medyczne 19 milionów osób. Serwis miał być uruchomiony już w ubiegłym tygodniu. Z czego wynika to opóźnienie?
1: Z tego, że najpierw musi skończyć się praca policji. Tak odpowiada w rozmowie ze mną wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i zapewnia, że uruchomienie serwisu dzisiaj jest już na ostatniej prostej. Gdy ministerstwo w końcu dotrzyma słowa, a na pewno będę to sprawdzał, na rządowej stronie bezpieczne dane, każdy po zalogowaniu ma dostać informację, czy, a jeśli tak, jakie dokładnie jego dane wyciekły.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Nie bądź obojętny, pod takim hasłem odbędzie się dzisiaj w Bydgoszczy manifestacja przeciwko agresji wobec cudzoziemców. A więcej o tym Monika Jędrzejewska.
3: Organizatorzy manifestacji chcą w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy i fali hejtu wobec osób z Ukrainy, a także wobec osób innych narodowości, które żyją w naszym kraju. Chcą też wyrazić solidarność i wsparcie. Manifestacja odbędzie się dzisiaj o 17:00 przy Amfiteatrze Przymostowej. Organizuje ją Bydgoski Komitet Obrony Demokracji.
0: Informowała nasza reporterka. Przypomnijmy, policja zatrzymała 46-letnią kobietę, która w towarzystwie 34-letniego mężczyzny zaatakowała w rejonie dworca kolejowego Bydgoszcz Główna dwoje dzieci z Ukrainy. Napastniczka usłyszała zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. A teraz kilka słów o nadchodzącym Festiwalu Wiatru. Termin sobota, miejsce Magiczny Stok w Unisławiu. Od godziny 17:00 będzie można zobaczyć podniebne akrobacje, loty formacyjne, pokazy motoparalotniowe, historyczne samoloty oraz widowiska świetno-pirotechniczne. My mamy dla Was coś specjalnego. Voucher na lot widokowy. O szczegółach na stronie rmfmax.pl w zakładce Bydgoszcz. Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nieco powyżej 20 stopni, ale w nocy zrobi się chłodno. Wtedy na skali minimum 11 z plusem, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Warunki biometeo są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro, a także w środę bez większych zmian za oknami, a od czwartku ma być cieplej.
4: Dzisiaj mamy dzień systemu operacyjnego Windows. Tak, dzisiaj jest dzień Windowsa. To jest taki jedyny dzień w roku, w którym Windows się nie zawiesza. On się nie zawiesza, po prostu nie pracuje, bo ma wolne. No bo jak to tak pracować w swoje własne święto? Irek Jakubek, witajcie w RMF Max.

0: Dla tych, co na wakacje wybrali sobie ostatni tydzień sierpnia. Ale mieliście nosa do pogody i do muzyki, bo Alex Warren nieustająco powoduje, że zaczynamy się przyjemnie, słonecznie kołysać. Nawet jakby na chwilę zaszło u was słońce, spokojnie. Z końcem tygodnia będzie go naprawdę dużo, 30. Jak kraj długi i szeroki, a do tego czasu w pogodzie żadnych dramatów. I bardzo dobrze.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
16: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę.

0: Niki, zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak wypad nad wodę.
6: Jak ognisko na działce.
7: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Max. RMF Max Bydgoszcz.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Podobno jak się przejeżdża koło szkoły i się słucha RMF Max, jak leci ta piosenka Britney Spears, Toxic, to koło szkoły Toxic leci trochę głośniej. Tak słyszałem. Nowość do szkolnej kanapki. Producenci robią wszystko, żeby nam ułatwić życie. Nie musimy kupować teraz sera i szynki osobno, tylko są takie szynkosery pakowane w jedno pudełko. Ser osobno, szynka osobno i niby wszystko fajnie, ale gdzie bułeczka?

0: dementuje wszystkie złośliwe plotki na temat tego, że jest to ostatni poniedziałek wakacji. Absolutnie nie. Za tydzień o tej porze będzie poniedziałek i będą wakacje. Za chwilę prognoza pogody w RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso, tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie, to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market, zawsze po drodze.
7: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
8: Widziałem.
7: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
9: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
17: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Bo w Media Expert taniej ma.
19: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Jasny Luzem. Cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Tak brzmi na to, na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106,1 FM.
6: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają zarówno chwile ze słońcem, jak i z chmurami. Bez opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. Na termometrach nieco powyżej 20 stopni, ale w nocy zrobi się chłodno. Wtedy na skali minimum 11 z plusem, ciśnienie mniej więcej na stałym poziomie. Warunki biometeo są neutralne, nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro, a także w środę bez większych zmian za oknami, a od czwartku ma być cieplej.

0: reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Tak, zakres.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Jest 15 w RMF Max Bydgoszcz, czas na flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Polacy coraz częściej odkładają urlop na wrzesień lub październik, zauważają eksperci branży turystycznej. Wtedy pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, a ceny są niższe.
6: Osoby, które podróżują z młodszymi dziećmi albo te, które podróżują bez dzieci, właśnie przekładają wakacje z tego ścisłego sezonu na wrzesień, październik, ponieważ w tych kierunkach śródziemnomorskich czy bałkańskich pogoda nadal dopisuje. Morze jest ciepłe, baseny są ciepłe.
5: Mówiła Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Jak dodała, poza ścisłym sezonem ceny są niższe średnio o 20%.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Kryminalna sprawa. Jest tymczasowy areszt dla 42-latka z Bydgoszczem, który w połowie sierpnia został zatrzymany w związku z serią kradzieży z włamaniem do kwiatomatów. Zaledwie kilka dni po usłyszeniu zarzutów mężczyzna dokonał rozboju w jednym ze sklepów spożywczych. Nadmiar ubrań na wszelki wypadek czy książki, których potem nie czytamy, to tylko przykładowe rzeczy z długiej listy przedmiotów, które najczęściej podróżują na dnie walizki i wracają z wakacji nienaruszone. Pakowanie 15 koszulek na tygodniowy wyjazd kończy się tym, że połowa z nich nie opuszcza torby, co potwierdzają rozmówcy naszego reportera.
7: Zdarza się, że wezmę 2-3 książki, a przeczytam ćwierć. Tydzień zleci, koniec. No i inne rzeczy są. Za dzieciami trzeba biegać, a nie książki czytać.
8: Co pakujesz do torby? Czego później nie używasz?
9: Przeważnie za dużo par butów. I tak się chodzi w jednych. Albo w ogóle na bosaka, jak są ciepłe kraje. Torba napchana, a potem nie wiadomo po co.
10: No my zazwyczaj jedziemy nad nasz Bałtyk, więc bierzemy te namioty przeciw deszczowe, wiatrowe, które i tak zwiewa wiatr, więc w tym roku na przykład ich w ogóle nie rozłożyliśmy.
5: Wszystkie opinie zabrał Amadeusz Biurkowski. A teraz czas na popołudniowy flesz sportowy, który przedstawi Paulina Michta. A zaraz po serwisie aktualna prognoza pogody.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Ponad 38 tysięcy kibiców dopingowało lekkoatletów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Polacy nie zawiedli. Pia Skrzyżowska trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka czwarta w biegu na 400 metrów, a Ewa Swoboda piąta na 100 metrów, Paweł Fajdek szósty w rzucie młotem. Najważniejszym wydarzeniem był jednak rekord kraju na 1500 metrów Klaudii Kazimierskiej.
12: Jeszcze tam troszeczkę jest rezerw, gdyby ten bieg może trochę inaczej się potoczył, żeby ktoś biegł przede mną od razu, a nie ja ciągnęłabym grupę.
11: Podkreślała zawodniczka. Czas na piłkarską ekstraklasę. GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 5-0, Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin, a w meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin 2-2. W Premier League także sporo bramek. Brighton pokonał Aston Villa 4-0, Manchester City 2-1 z Bournemouth, a Newcastle zremisował z Liverpoolem 2-2. Coco Gauff pokonała Jessica Pegule w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek odpadła w półfinale. Za to Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Challenger 125 w Cancun. Na koniec Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki przed chwilą rozpoczęły mecz z Łotyszkami. Jutro o 18:00 starcie ze Słowenią.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być całkiem przyjemne. Słońca nie powinno zabraknąć, będzie sporo rozpogodzeń. A za to wieczorem niewykluczone, że przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać. Synoptycy zapowiadają słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach mniej więcej 20 stopni. Jutro to samo, chociaż we wtorek ma być więcej słońca, dodają eksperci od spraw meteo. W środę również okolice 20 na skali.
4: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Podobno na Bałtyku są tak wielkie fale, że są czerwone flagi.
15: Tak?
14: No, a nasze fale radiowe są całkowicie nieszkodliwe.
15: Nie, całkowicie. Nie. Bardzo przyjemne są, żeby na nie teraz wsiąść i z nami popłynąć w resztę popołudnia. Cześć po 15:00, kanał nadawczy o tak wyjątkowej porze.
14: Michał Siwek.
15: Justyna Borycka. Jeszcze się nie słyszeliśmy o tej godzinie, ale fajnie tak świat wygląda, nie? O 15:00.
14: Pierwszy raz widzę. Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated przed wami.

0: Kygo brzmi tak, że wiadomo, że wakacje jeszcze trwają. Take Me Back w RMF Max na 17 minut po trzeciej. I to nie jest typowa pora, o której zadajemy to pytanie, ale zaskoczmy was. Zajrzyjmy w wasze głowy właśnie teraz.
1: Czy powiesz to?
0: Powiem to. Stop.
1: Stop, o czym teraz myślisz? I proszę bardzo szybciutko ładować szczere odpowiedzi na Messenger RMF Max. I dla tych, którzy opowiedzą swoje myśli w sposób najbardziej ciekawy, kreatywny, mamy do zaoferowania 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Tak, i jeszcze w te wakacje prawdopodobnie dacie radę je wykorzystać, więc jest o co grać. Dajcie znać, o czym teraz myślicie na Messengerze RMF Max.
1: Tylko szczerze.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso, tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie 2. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie, to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market, zawsze po drodze.
4: Firma Damut S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas.
8: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
7: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową. Rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
8: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
7: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie charondo.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
13: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: W pół do czwartej, a my znów czujemy się jak jakieś wróżki i medium, bo wiemy, o czym myślicie. I bardzo nas dzisiaj zainteresowała myśl Artura. Artur, o czym myślałeś, jak mówiliśmy stop?
2: Mam mówić krótko czy długo? Chodzi o to, że...
3: Jak do medium, średnio.
2: Myślałem sobie o zlewie, jakkolwiek to brzmi. Generalnie mój tata jest hydraulikiem, a ja i tak mam dwie lewe ręce do takich rzeczy. No ale mimo wszystko zastanawiam się, czemu, skoro mamy z lewo zmywaki, to nie mamy z prawo zmywaków.
3: To jest bardzo ciekawe. Ja zacząłem nad tym myśleć i po prostu nic nie wymyśliłem.
1: Ja też nic nie wymyśliłam, ale przyszło mi do głowy tylko te angielskie takie dwa kurki, co mają do ciepłej i do zimnej wody i to nie jest nic dobrego. Więc jakbyśmy mieli z lewo zmywaki i z prawo zmywaki, to może też by to było niewygodne.
2: Ja jeszcze mam jedno pytanie.
1: Tak?
2: Czy wiecie, jak takie z lewo zmywaki montuje się? Pewnie wiecie. Natomiast jak taki z prawo zmywak zamontować?
3: Ja nie wiem, ale ja myślę, że to też może zależeć od tego, na kogo się akurat głosowało w ostatnich wyborach, wiesz? Artur, zostawmy to, bo to idzie w złą stronę. I ten z prawo zmywak, który będzie mi teraz do końca życia siedział w głowie, dajemy ci 4 wejściówki do Energylandii.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję.
1: I mamy nadzieję, że z prawej czy z lewej strony, gdziekolwiek na tym Hyperionie czy zawsze będziesz siedział, to będzie super zabawa, więc no jazda, będzie ekstra.
2: Na pewno, dzięki. Max.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: Ale to jest piękny poniedziałek. Piękny poniedziałek dla mnie, bo będę robił pierwszy raz w życiu coś niezwykłego. To znaczy w zabawie Casa de Palma. Pierwszy raz tutaj będziemy mieli okazję wręczać wam nagrody. No a dla was może być piękne, bo coś sobie wygracie.
1: Tak jest. I naprawdę jakby jesteśmy mega podekscytowani tym, tak zupełnie szczerze. Więc słuchajcie, to jest moment, żeby zgłosić się jeszcze do zabawy. Śleż teraz hasło MAX na numer 7327 za 369, bo rundę bonusową odpalamy. Pierwszą w naszej karierze. 550 razy mnożymy twoje zgłoszenia, ale tylko przez 10 minut.
0: Max 550. Boże, to jest dużo, to ja sobie w głowie pomnożę zaraz. Mm-hmm. A wypiszcie 7327 hasło MAX za 369.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, mm-hmm. a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
8: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: Teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
4: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie ma być całkiem przyjemne. Słońca nie powinno zabraknąć, będzie sporo rozpogodzeń, a za to wieczorem niewykluczone, że przydadzą się parasole, warto o nich pamiętać. Synoptycy zapowiadają słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach mniej więcej 20 stopni, jutro to samo, chociaż we wtorek ma być więcej słońca. Dodają eksperci od spraw meteo. W środę również okolice 20 na skali.

0: Quavo na Fidei, Daria Zawiało, w to Bubble Tea w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a internet żyje dzisiaj jedną bardzo istotną rzeczą. Erling Haaland ściął włosy.
1: No tak.
0: Internet oszalał. Wygląda moim zdaniem trochę jak Mareczek Zem, jak miłość. Gdzieś ta grzywka tak się rozkłada, jakiś przedziałek na środku, wiesz. Ale krótko, krótko jest.
1: Co? No? Nie, to ty masz, Bory, nas przestarzałe informacje w ogóle.
0: Co ty
1: On
0: gadasz?
1: Się na baskata normalnie ściął, prawie łyso.
0: Naprawdę?
1: Ty widziałaś ten pośredni stan, ja wiem, o którym ty zdjęciu mówisz, ale to on się jeszcze ściął krócej.
0: Naprawdę?
1: Tak!
0: Jej, to jeszcze muszę zrobić research.
1: No chyba, że to nie on, bo bez długich włosów nie ma pewności, że to Haaland.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
3: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
4: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
2: Ja też.
3: Piękne. Chyba mamy ten sam.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Idziemy do Żabki po promocję?
14: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
14: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Z przykrością informujemy, że Plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Najbliższa sobota, start o 20:00. Za sterami mocny skład: Artento Divini Hollandia, Killer, Suchy, Jurand, Gashmaker, Kabaj, Madson, Krimo, LDP, Suchy Junior. Plaża Chmielniki. Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Po swojemu.
23: Na spontanie.
22: Na luzie.
24: Zawsze na maksa. A to na maksa.
25: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
26: To popołudnie z RMF Max. Jest godzina 16. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej S8 w Warszawie. Samochód osobowy uderzył w bariery na zjeździe z ulicy Słowackiego. Na miejscu trwa akcja służb. Podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych to pomysł 6 unijnych państw, w tym Polski, na zmniejszenie cen energii. Co dokładnie proponują ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i Hiszpanii?
0: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Teraz ministrowie chcą sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
26: Wyjaśniła Katarzyna Szomańska-Borginią. Zakaz patostreamingu już obowiązuje. Jak wiecie, rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających między innymi przemoc wobec zwierząt czy poniżające traktowanie innej osoby jest karalne.
1: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. I tak, za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczone osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
26: Wyjaśniał Michał Radkowski. Niektórzy przygotowują się już do powrotu do szkoły, inni chcą wycisnąć z wakacji ile się da. Jakie macie plany na te ostatnie dni wolnego?
2: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
3: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
4: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
22: A do której klasy idziecie teraz?
4: Do 7.
23: Ja do 5.
27: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy.
26: Usłyszała od mieszkańców Szczecina Anna Pałamar.
25: Sprawdź.
28: Sprawdź.
25: Pogoda w RMF Max.
29: W nocy w Bydgoszczy i regionie ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a na termometrach po zmroku minimum 11-12 stopni, tyle zobaczymy w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Jutro, we wtorek, całkiem sporo słońca, trochę chmur też zobaczymy, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo, a tego dnia na termometrach co najwyżej 21-22 stopnie, tak jak dziś.
25: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
30: Minutki już prawie po 16. Ja dzisiaj zobaczyłam, że w kalendarzu jest dzień Windowsa. Zainteresowało mnie to i pomyślałam sobie, jak komputer potrafi robić, kiedy akurat ci się spieszy.
31: No jak to jak? Na złość.
30: Na złość, dokładnie. I właśnie o to, jak robi wasz komputer, kiedy wam się spieszy, pytamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać w głosówkach.
31: Dajcie znać głosóweczkami na Messenger RMF Max. A my w tym czasie zaserwujemy kilka porządnych bęgerów, na przykład ten Whatever Turns You On to Axwell i Bon w RMF Max.
30: Siwek i Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym, no i w kontakcie na Messengerze RMF Max.

0: Temper City Self-Aware w RMF Max. 12 po czwartej, kto już się zbiera powoli do wyjścia z pracy, to pamiętajcie, żeby bezpiecznie wyłączyć komputer, chociaż ten akurat lubi płatać psikusy. Jak robi wasz komputer? Akurat wtedy, kiedy się spieszycie.
1: Zawsze każę zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. I to najczęściej, jak wychodzę z pracy i się spieszę.
2: Tylko, znaczy, fajnie, dziękujemy za to zgłoszenie. Chciałem powiedzieć, że jak jest masło maślane, tak się nie mówi, tak? Jakby to jest... pleonazm?
0: Co?
2: Pleonazm, wow, okay. Że jak coś jest jakieś, a ty i tak mówisz, że to takie jest. Czyli nie mówisz, że się spieszysz, jak wychodzisz z pracy, bo to jest jakby oczywiste.
0: No tak, w sumie
2: racja. To jest
0: racja.
2: Masło maślane, tak?
0: Aha, to się zgadza, no.
2: Co jeszcze mamy?
1: Mój komputer zawsze każe zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. To już słyszeliśmy.
2: Tak. Co jeszcze?
0: To pierwsze.
3: Battery low.
0: Tak, ja to znam. Mój też tak zawsze robi, akurat wtedy, kiedy się spieszę. Jak macie jeszcze jakieś propozycje, jak robi wasz komputer w takiej sytuacji, to dajcie znać, zbieramy głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Tak, dajcie znać, co on stara się wam powiedzieć. Ja się staram.

0: Ring My Bell, to jest vibe po tej porze. 18 minut po czwartej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy i dzisiaj pytanie do was, jak robi wasz komputer, kiedy akurat się spieszycie, na przykład teraz przed wyjściem z pracy?
1: Ja jak się spieszę i chcę wyjść z pracy, to mój komputer zawsze robi tak. Ding, ding. Ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach. Ding, ding. Bardzo ważny. Ding, ding. Ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach. Ding, ding. Ważne.
2: Justyna?
0: Aha.
2: Myślisz, że ktoś do Kamili dzwoni na Teamsach?
0: Być może. I jest to ważne.
2: Niemożliwe. RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
14: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Należąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł czas na zabawę Casa de Palma.
2: No lato trwa, a my po raz pierwszy dzisiaj mamy taką fajną zabawę i przyjemność, że do kogoś z was będziemy dzwonić i mamy nadzieję, że dobra palma się dzisiaj wylosuje, nie trudna.
1: Życzymy wam dobrej palmy dzisiaj.
2: Tak jest, poniedziałek na to zasługuje, jak najbardziej. To co, dzwonimy, nie? Mamy numer.
1: Dzwonimy, oczywiście, że tak. Czekaj, ja już wykręcam numer.
2: Czekamy na sygnały.
1: Pierwszy sygnał. Przypominam, że tylko 6 sygnałów czekamy. Jeżeli w tym czasie słuchacz nie odbierze...
2: Halo, halo!
1: Dzień dobry! Z kim mamy przyjemność? Tu RMF Max?
3: No, Andrzej.
2: No, Andrzej, cześć! No, Andrzej, tutaj Justyna i Michał. Ty się chyba nie spodziewałeś tego telefonu.
3: No, prawdziwa niespodzianka.
1: Ale Andrzej, czy my cię obudziliśmy? Powiedz szczerze.
3: Tak, ja odpoczywam. Wypoczywam po ciężkim dniu pracy dzisiaj.
2: No, słuchaj, pod palmą się jeszcze lepiej odpoczywa.
1: To
2: więc...
1: prawda, bo jest cień to raz, no dwa, właśnie, że zazwyczaj coś zimnego do picia. A jeszcze jedna sprawa, Andrzej, jaka robota to była? Poza tym, że ciężka.
3: Moja?
1: No.
3: No, mam nową dziewczynę.
2: Wow, okej.
1: Okay. Gratulujemy w takim razie. Dobra, słuchaj, no to my możliwe, że za chwilę będziesz miał co jej wręczyć na prezent, jakiś taki bez okazji, bo to oczywiście ważne, żeby prezenty dawać. Andrzej, słuchaj, w naszej zabawie 26 palm, w każdej jakiś prezent, jakaś nagroda. Ty będziesz musiał wybrać jedną z palm, z niej zerwiemy kokosa i w tym kokosie...
3: Dziewiątka, palma numer 9.
2: Już?
1: Miałeś
2: to ustalone, tak?
1: Już wcześniej...
3: Ja zawsze biorę 9.
2: Zawsze bierze 9. Dobrze, no to w takim razie trzęsiemy palmą numer 9, bo słyszę zdecydowanie w głosie Andrzeja.
1: Dobra.
2: No i leci.
1: Dobra, Boryna. Co mamy pod dziewiątką w takim razie?
2: Andrzej, w kokosie numer 9 jest coś, co myślę, że może sprawić, że ten wieczór z nową dziewczyną będzie bardzo przyjemny. Maszynka do popcornu, słuchaj.
3: Prawdziwa palma.
2: Dobra,
3: dziękuję bardzo, też dobrze.
2: No pewnie, że tak, słuchaj, Andrzej. Także narobicie popcornu, jakiś film i myślę, że poniedziałek udany.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Gratulujemy, Andrzej.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Toffel. To jest słowo, do którego za chwilę Justyna Borecka zarymuje, próbując zapowiedzieć prognozę pogody.
1: Czy to dlatego, że miałeś dzisiaj ziemniaki na obiad?
0: Tak. Nie. Nie wiem. Tak mi przyszło do głowy.
1: Okej. Lato na maksa.
0: Masz 2 minuty.

0: Rymowanie nie jest trudne, na przykład fire, fire, taki bajer. Jak widać, bardzo prosta sprawa. Dlatego Borycka rymuje do słowa kartofel, zapowiadając prognozę pogody. Zapraszam serdecznie.
1: Czy to na nogach klapek, czy też pantofel? Już koniec sierpnia. Za chwilę kopany będzie kartofel. Sprawdziłam, naprawdę, wykopki są pod koniec sierpnia.
0: No i prognoza pogody, o tym zapomniałaś, ale trudno.
1: Że na pogoda sierpień, wiesz.
0: Zostaw.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Ręcznik papierowy XXL Lemon Almusso tylko 9,99 za dużą rolkę przy zakupie dwóch. Cały karton wafli Knoppers 25 gramów w super cenie to tylko 99 groszy za sztukę przy zakupie 24 sztuk. Twój market zawsze po drodze.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
7: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: W nocy w Bydgoszczy i regionie ma być dość pogodnie, bez opadów deszczu, zaznaczają synoptycy, a na termometrach po zmroku minimum 11-12 stopni. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Maksymilianowo czy Unisław. Jutro, we wtorek, całkiem sporo słońca. Trochę chmur też zobaczymy, ale nie przyniosą one ze sobą opadów deszczu, dodają eksperci od spraw meteo. A tego dnia na termometrach co najwyżej 21-22 stopnie, tak jak dziś.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls w RMF Max za 10:06, a my, Michał, już kończymy robotę, idziemy stąd.
1: Wam życzymy zresztą tego samego.
0: Tak, to jest wyjątkowa sytuacja w naszym życiu, ale po 18:00 to słuchajcie, już będzie mega muzycznie, mega super się będzie działo. Graba tutaj przejmuje stery, będzie najlepsza dycha na liście Hobbens od 20:00 klasycznie, a my się słyszymy jutro o 15:00 znowu.
1: Tak jest. To do usłyszenia jutro.
0: Pa!

0: Reklama.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę.

0: się last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz.

0: Cześć, RMF Max Bydgoszcz. No bardzo przyjemny wieczór jeszcze dzisiaj przed nami, jeśli chodzi o prognozę pogody. 20 stopni. Ta temperatura jeszcze będzie się przez chwilę utrzymywać, a dzisiaj maksymalnie spadnie, owszem, do około 14-15 nocą, ale co warto podkreślić, nie będzie padało. Mało tego, jutro możemy liczyć także na bardzo słoneczny dzień. Temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie na termometrach i około godziny 17 jest szansa, że zobaczymy nawet błękitne niebo bez obłoków.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Jak fajnie, kanał nadawczy macie teraz wcześniej. No niestety, Michał Siwek i Justyna Borycka już skończyli, ale wrócą do was jutro o 15. Może zrobią mi tutaj jakąś kaweczkę, zanim wyjdą. Poproszę, tak, bez cukru, dziękuję. Przemek Grabowski z wami jeszcze na wakacjach. Witajcie po 18. Mam wasze ulubione hity od 20. Pierwsza dziesiątka listy Kobenca na starcie naszego spotkania. Topik i Becky G. Sorry, papi.

Kochani, wrzesień już śpiewa, september, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Mamy jeszcze trochę czasu na wakacjach, september, poczekajcie, bo to trudne słowo czasami jest po angielsku. September, właśnie, nie september, no, wrzesień, właśnie. Teraz Alex Warren, który dzisiaj miał występować w Australii, ale niestety biedaczek rozchorował się, leży na łóżku i czeka na wasze wsparcie. Także na liście Hot Bands w Polsce Alex Warren i jego Passenger w RMF Max.

Fly High to nasza mega nowość w RMF Max. Tobi Romeo to jest numer, który wziąłbym sobie do lasu, do koszyczka, na grzyby, ale nie wiem tylko, czy te grzyby już są, bo mamy taki okres przejściowy, niby jeszcze wakacje, ale jeszcze nie środek sezonu grzybowego, no chyba, że już są. Czekam na podpowiedzi, słuchacze też chcieliby się dowiedzieć, czy w lasach są już grzyby. A w nagrodę proponuję, słuchajcie, karnet na najbliższy weekend, na kolejny mega festiwal tego lata, czyli Fire Festival na Stadionie Śląskim w Chorzowie, piątek, sobota, niedziela, mega gwiazdy i ty. Czekam na grzybiarzy, kto nam potwierdzi, czy są już grzyby. Dajcie znać SMS-em na 3001, koszty jak zwykła wiadomość, albo na Messengerze RMF Max. Halo grzybiarze, można już iść do lasu, czy trzeba poczekać?

0: Do tego tańczymy przez całe wakacje. Huzel, Ultralate, Moving to the Sun i będzie tańczona, będzie impreza w najbliższy weekend. Jest ze mną Ambroży, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: A jaki piękny głos, dlatego taki właśnie charakterystyczny, bo Ambroży skończył właśnie dzisiaj festiwal, było grubo.
1: Trzy dni tarzania, tak, trzy dni, że po głosie moim słychać.
0: Słychać, że było dobrze. I chcę na kolejny, jak usłyszał, że może być na Fire Festiwalu w ten weekend. No to wróćmy do tematu grzybów. Moje pytanie było takie, czy już są grzyby w lesie? Możesz to potwierdzić naszym słuchaczom?
1: Tak, mogę potwierdzić. No u nas już wysypały kurecki, zaczynają się borowiki. Także zapraszam jak najbardziej do lasów na zbiory.
0: U was, czyli...
1: Pomorze.
0: A na Pomorzu są już grzyby. Słyszeliście? Okej. Będzie lało na Pomorzu w przyszłym tygodniu, to będzie jeszcze więcej grzybów. Z Pomorza na Śląsk. Słuchaj, Stadion Śląski, piątek, sobota, niedziela. W piątek na przykład BDOS, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, w niedzielę DJ Snake i Kungs. No i teraz jak myślisz, który z nich byłby najlepszym grzybiarzem?
1: Ja bym celował w Elderbrooka.
0: Ja też powiem ci, bo on się wydaje taki spokojny, cichy, prawda, nie? Że lubi chodzić po lasach, słuchać takich deepów, fajnych hałsików. No dzięki za grzybowe podpowiedzi. Ambroży, masz karnet na Fire Festival w ten weekend w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela i to podwójny. Ty i twoja baby bawią się. Będzie tam także ekipa RMF Max. Kogo pozdrawiasz?
1: No i dziękuję. No pozdrawiam całą ekipę. Wiadomo. Moją, ta, która przetańczyła ze mną teraz ten cały weekend i auta nie przepakowujemy, jedziemy na następną imprezę.
0: Super i widzimy się z naszą ekipą RMF Max już w ten weekend w Chorzowie. Cześć!
1: Hej!
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Czy to dla was numer na tak zwany zimny łokieć? Wtedy zwalniamy szyby w dół, Tempe City wiralowo do RMF Max i także na listę Hot Bands Self Aware. Tylko już nie róbcie tego zimnego łokcia, jak tak wieczorowo zrobi się za zimno, bo szybko się przeziębicie. Ciocia Grabcia radzi, proszę tam nie przesadzać. Co w pogodzie, co za chwilę. Wróci też David Guetta i Alok. Kolejna wakacyjna petarda Run Run River.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert taniej masz. Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Najbliższa sobota, start o 20:00. Za sterami mocny skład. Artento Divini Hollandia, Killer, Suchy, Jurand, Gashmaker, Kabaj, Madson, Krimo, LDP, Suchy Junior. Plaża Chmielniki. Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
8: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
0: na długie wieczory, zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
3: Cześć, RMF Max Bydgoszcz. No bardzo przyjemny wieczór jeszcze dzisiaj przed nami, jeśli chodzi o prognozę pogody. 20 stopni. Ta temperatura jeszcze będzie się przez chwilę utrzymywać, a dzisiaj maksymalnie spadnie, owszem, do około 14-15 nocą, ale co warto podkreślić, nie będzie padało. Mało tego, jutro możemy liczyć także na bardzo słoneczny dzień. Temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie na termometrach i około godziny 17 jest szansa, że zobaczymy nawet błękitne niebo bez obłoków.

W RMF Max Ed jest wyjątkowym szczęściarzem, no bo tak mu się powodzi muzycznie, osobiście też. I ma nawet prywatny pub. Ja mu tego zazdroszczę. Chyba każdy facet chciałby mieć taki prywatny pub, do którego zapraszałby swoich kumpli. Już nie tylko kawałek piwnicy albo męski garaż, tylko wyobraźcie sobie prywatny pub i tam się spotykacie oczywiście tylko w męskim gronie. Tylko proszę nie zapominać, że dziewczyny czasami też chciałyby skorzystać. Proszę się tam powymieniać. No to teraz muzyka do takiego prywatnego pubu. No można sobie pomarzyć, trzeba mieć jakieś marzenia w życiu. Milky, hit, który wrócił w trakcie tego lata, zremiksowany przez Davida Guetta. Tak to leci w RMF Max.

0: Reklama.
1: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
2: Widziałem, widziałem.
1: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
3: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: RMF Max Bydgoszcz. Czas na prognozę pogody nie tylko na dzisiejszy wieczór, ale także na jutro. Ten, kto będzie wcześniej rozpoczynał wtorek, no to może liczyć na orzeźwienie po wyjściu z domu. 12 stopni Celsjusza w okolicach 6-7 nad ranem. Delikatnie też pojawią się chmury w okolicach południa z kolei, ale później już od 16 niebo będzie się przecierać, a temperatura podskoczy nawet do 22 stopni. A dzisiejszej nocy można ze spokojem wystawić pranie na balkon, suszyć je będą delikatne powiewy wiatru i będzie bardzo pogodnie.
2: Złota godzina zachodu słońca, to teraz ta godzina. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00. Ta złota godzina będzie się szybko przesuwać, ale jeszcze cieszymy się wakacjami i jeszcze sierpniem. Przedostatni poniedziałek sierpnia. Mam tutaj wasze ulubione hiciory, za chwilę Avicii, teraz Dab Dogs. Bez wątpienia petarda tego lata. How does it feel?

duma narodowa, gdyby Shakira w tej piosence zaśpiewała także Polonia, Poland, Polska, wymieniając kraje obecne na mundialu. Daj, daj. No może gdzieś tam w alternatywnej rzeczywistości. Może na przyszłych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Może to się sprawdzi. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Za chwilę jeden z największych house'owych hitów tego lata w ogóle na świecie. Talk to you od Another, ale teraz czuję, że to będzie szybka jedynka listy Hot Bands, jeden z największych hitów tej dziewczyny w tym roku. To Zalia, tak śpiewa, Tylko kochaj mnie.

Wspierałem ściany na szkolnych imprezach, ale przy tym numerze to coś, co się po prostu nie da. Człowiek nawet tańczy solo. Talk to you od Another. Więcej takiego bitu po 21:00. Jesteście wszyscy zaproszeni jeszcze na nasze wakacyjne Max Party. Wcześniej, bo od 20:00 nowa dziesiątka wakacyjnej listy Hot Bands. A o wasze głosy w tym tygodniu bije się także Axwell, którego zagram tutaj za kilka chwil. Mam dla was mega nowość od Axwella, jego Whatever Turns You On.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Mano i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Zanim spadnie deszcz, tak na poważnie, Kuban Mrozu i Faust, no i będzie o tym deszczu, bo rolnicy, ogrodnicy w trakcie tego lata to tak narzekają na suszę w Polsce. To się jednak trochę zmieni, sprawdziłem w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, praktycznie w całym kraju będzie sporo opadów, zarówno w centrum, na południu i tradycyjnie najwięcej tych opadów będzie na północy, dokładnie nad morzem. Jeżeli w przyszłym tygodniu zaczynacie swój urlop, no to trzeba zabrać parasole, płaszcze przeciwdeszczowe, bo w szczególności nad morzem w przyszłym tygodniu ma padać przez cały tydzień. Teraz numer jeszcze na słoneczne lato. Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Nasza nowość, Everything is Fine.

0: Chico. Hipnotyzuje. To też może być jeden z największych hitów tego jeszcze lata. DJ Goya, Jason Derulo i Melody w RMF Max. A ja mam dla was już informacje na przyszłoroczne wakacje. Tak, tak. Niektóre festiwale już kuszą. Wiadomo, że na Openerze w przyszłym roku pojawi się na żywo także Tame Impala, który wróci tutaj za kilka minut w RMF Max w remiksie Dracula.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

RMF Max Bydgoszcz, czas na prognozę pogody nie tylko na dzisiejszy wieczór, ale także na jutro. Ten, kto będzie wcześniej rozpoczynał wtorek, no to może liczyć na orzeźwienie po wyjściu z domu, 12 stopni Celsjusza w okolicach 6-7 nad ranem. Delikatnie też pojawią się chmury w okolicach południa z kolei, ale później już od 16 niebo będzie się przecierać, a temperatura podskoczy nawet do 22 stopni. A dzisiejszej nocy można ze spokojem wystawić pranie na balkon, suszyć je będą delikatne powiewy wiatru i będzie bardzo pogodnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Take Me Back, zabierz mnie tam jeszcze raz. Myślę, że przy tym Kicie Kaigo będziemy wspominać tegoroczne wydarzenia wakacji 2026. A co się jeszcze wydarzy w trakcie wakacji na liście Kompense? O tym za kilka chwil, bo po 20 startuje nowa dziesiątka. Będzie też dużo fajnych nowości. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Witajcie w RMF Max Bydgoszcz, to jest Tour de Club. Na początku roboczego tygodnia sprawdzamy rozrywkowe propozycje dla naszej okolicy. No i rozpocznijmy może od kin po dynamicznym weekendzie. W Cinema City jeszcze dzisiaj do obejrzenia Koniec ulicy Dębowej. Całe podmiejskie osiedle zostaje przeniesione przez tajemnicze zjawisko w nieznane miejsce. Annie Hathaway i Ewan McGregor na dużym ekranie. Ale to nie jedyna propozycja. Ponadto na dużym ekranie do obejrzenia także kolejna odsłona horrorowej serii Naznaczony, w której bohaterowie konfrontują się z mrocznym wymiarem, tym razem naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. I jeszcze propozycja

0: Pozycja dla spóźnialskich, jeśli chodzi o filmowe nowości i coś, co absolutnie warto obejrzeć przede wszystkim na dużym ekranie. A chodzi o epicką ekranizację Homera o Odyseuszu, który próbuje wrócić do Itaki po wojnie trojańskiej. Christopher Nolan zrobił z tego niesamowite dzieło z Mattem Damonem, Annie Hathaway na dużym ekranie. To do obejrzenia jeszcze dzisiaj, choćby w kinie Helios.
1: Reklama. Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: O tej porze to już mówimy sobie dobry wieczór, ale wciąż o wakacjach. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę jeszcze wakacyjnej listy Hot Bands. Od 21 imprezowe Max Party będą nowości od Meduzy, od Robina Schulza premierowo za kilka chwil. A zestawienie otwierają Shimza i Arko w słonecznym Fire Fire. RMF Max 10. Numer 10.

0: Lucky wraca do nas, klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz, nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Band. Take It Slow czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl. Może jutro ten beat będzie już w zestawieniu na wakacyjnej liście Hot Band. Lato należy także do tego duetu. Zaskoczyli nas na początku wakacji Martin Garrix i Ed Sheeran. Dzisiaj dziewiątka. Repeat It.
1: Max. 9. Numer 9.

David Guetta to powinien dostać jakąś nagrodę za artystyczny pracoholizm w trakcie tego lata. Tutaj David Guetta dla Bibi Dexy, Sad Girls na 8, a teraz słoneczny house, zamknijcie oczy, jesteśmy na plaży, podziwiamy piękny, pomarańczowy zachód słońca. Jonas Blue też robi takie nuty, house music all day long, all life long, powiedziałbym. Edge of Desire, nasza mega nowość w RMF Max.

0: Ty masz Gipsy, Kukor i Jonatan, to dzisiaj siódemka na liście Hot Band. A co ja mam dla was? No jeszcze sześć najważniejszych numerów dzisiaj. Nowa jedynka i moja osobista też jedynka tego tygodnia. Jest nowy beat Swedish House Mafia, Le Kelly. Czy ktoś może miał długą przerwę, był na dłuższych wakacjach i jeszcze nie słyszał Happiness is so sad? No to przecież takie dobre to przed wami. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Bo w Media Ekspert taniej ma.
13: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
2: Sanostol?
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: I po reklamie.

Rok temu w wakacje słuchaliśmy jego Show Me Love, Show Me Love. Wiz the MC wraca i proponuje Falling Stars. No jeszcze w trakcie tych wakacji będzie można podziwiać się trochę tych spadających gwiazd. Wiz the MC czeka na wasze głosy. A teraz moi kandydaci do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Wraca ta ekipa Swedish House Mafia. Śpiewa Lykke Lee. Pokazali to tak w środku lata i myślę, że to może być jeden z największych hitów tych wakacji. Tak, to leci. Ja to nawet mam ciarki, muszę się przyznać. Swedish House Mafia, Lykke Lee, pierwsza piątka, Happiness is so sad.

Nowość od projektu Meduza w poczekalni listych obęc. Jak oni będą wspominać swoje wakacje, na pewno niezapomnianym setem w trakcie zaćmienia słońca na Ibizie. I uwaga, będzie można to przeżyć jeszcze raz. Trzeba będzie być gdzieś daleko na południu Hiszpanii, bo w przyszłe wakacje 2 sierpnia w Hiszpanii między innymi również będzie można podziwiać jeszcze raz całkowite zaćmienie. Tylko uwaga na oczy, słuchajcie, bo lekarze potwierdzają, że po tegorocznym zaćmieniu wiele osób jednak musiało trafić do specjalistów. Tak więc dbajcie o swój wzrok i o swoje uszy też. Może posłuchajcie kolejnej nowości nie za głośno, bo to naprawdę fajny numer jest. Brytyjski DJ Silva Bumpa na czanowość w RMF Max On Tonight.

0: wiem, jakby to się skończyło. Modelki i Włodarski, nasza kolejna nowość. Wiecie, że one wydały całą płytę i można słuchać sobie tak na repeacie. Halo fani, halo fanki, spotykamy się, głosujemy na modelki. rmfmax.pl, może jutro już pierwsza trójka. Nie mówię, że od razu jedynka, ale kto da im szansę. Dziękuję za wasze głosy dzisiaj. Na miejscu trzecim Taneczny Hicior, nowa wersja On Tonight, nowy wykonawca Silva Bumpa. Na drugim Somber Melancholijnie, jak zawsze My Body Isn't Ready. A kto jest najlepszy dzisiaj? Na miejsce pierwsze wraca ten gość. Niemiec Topik, śpiewa dla niego Becky G. Nowa jedynka, Sorry Papi.
1: Max. One. Numer

0: Sorry, papi, ale nie mają za co przepraszać. Topik Becky G, nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy imprezę. Jesteście wszyscy zaproszeni na Max Party. Teraz sprawdzimy inne ciekawe wydarzenia.
1: Witajcie w RMF Max Bydgoszcz. Czas najwyższy zaplanować sobie dobrze, rozrywkowo ten tydzień. To jest w końcu ostatni tydzień wakacji. Dlatego już teraz przypominamy, że 28 sierpnia w Wake Parku w Bydgoszczy największe klubowe elektroniczne wydarzenie tego tygodnia, czyli ATB, który przyjeżdża po to, żeby zagrać swoją trasę Final Chapter Tour. Set będący podsumowaniem jego wieloletniej kariery, a w programie na pewno usłyszymy choćby You're Not Alone, Ecstasy czy I Come. Poza tym w Grey Clubie z pewnością także będzie huczna impreza, bowiem to będzie zakończenie wakacji projektu X i już z pewnością od godziny 21 w ten piątek będziecie mogli świętować. Natomiast młyny Rodgera na lato zapraszają jeszcze na potańcówkę Latino. Ciekawa opcja dla tych, którzy chcą sobie potańczyć, no i przede wszystkim jeszcze poczuć ciepło tego lata, zwłaszcza w muzyce. DJ Beras zagra największe taneczne przeboje oraz zaplanowane są także pokazy tańca i nauka od podstaw tańców latynoamerykańskich.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie.

0: z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
2: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Ważne bramki.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
5: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
4: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
5: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
4: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
6: Pan Rembiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

jeszcze robi wakuum na kolonii, na wczasach, jeszcze wakacyjnie. Przemek Grybowski na mikrofonie i ze mną dzisiaj DJ Rafmix. Wystartowaliśmy nasze jeszcze wakacyjne Max Party. No jeszcze mamy trochę sierpnia, jeszcze mamy trochę wolnego, będzie bardzo imprezowo. Będą taneczne imprezowe nowości, ale też klasyki. Kto pamięta, kto kojarzy takiego DJ-a Zeda? Nie z Greda, Zeda. Tutaj Z i Maren Morris w niezapomnianym In The Middle. To oni otwierają nasz kolejny set.

0: Fever Dream, Alex Warren zamyka nasz kolejny set z RMF Max na imprezie, na wakacjach. Słuchajcie, w wolnym czasie, cokolwiek robicie jeszcze w trakcie wakacyjnego czasu, zapraszam was na rmfmax.pl, bo mamy nowy quiz dla fanów serialu Przyjaciele. Myślę, że ja bym to wygrał. Na przykład jest takie pytanie, do jakiego kraju uciekł sobie Chandler, żeby zerwać z Janice? Bo chyba wiadomo, że nie do Brazylii, że nie do Niemiec. No to kto wie, jaka jest odpowiedź. Wskakujcie, kto będzie najlepszy. rmfmax.pl, a za chwilę w Max Party coś dobrego od Offenbach. Wróci także The Weeknd. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
4: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszedłem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
20: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
20: No to życzę szczęścia.
21: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
22: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
24: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
25: I po reklamie.
26: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

O, Fukaj i Faust i jeszcze Zalia, Kyoto, piękne miejsce w Japonii. My z Rafmiksem nigdy nie byliśmy, ale mamy to na liście marzeń i nie dostaliśmy jeszcze żadnej kartki pocztowej w trakcie tych wakacji aż z Japonii. Były z zagranicy, prawda? Były nawet z Wielkiej Brytanii, słuchajcie, z Hiszpanii. Dzisiaj przyszła jedna kartka. Kasia, pozdrawiam, piękne widoki. Jest lato, jeszcze są wakacje, jeszcze możecie wysyłać swoje kartki do RMF Max. Na pewno znajdzie się miejsce na naszej ścianie radości dla tych, którzy jutro wybiorą się do listonosza, albo przynajmniej do skrzynki polizać się znaczek. Kolejny set otwiera Fly Project. Dla tych, którzy coś do nas napiszą, Fly Project i Toka, Toka, Toka.

To jest niby nowa wersja, ale remix bardzo bliski do oryginału od New Order. Dub Dogs, ich wakacyjne How Does It Feel. Takie bity macie u nas w Max Party. U nas przez cały czas jest impreza. Wiem, że niektórzy już się stresują szkołą, że trzeba się zbierać, myśleć o planie lekcji, ale u nas jeszcze wciąż wakacje, wakacyjne hity. No i wakacyjny Robin Schulz, który otwiera kolejny set w RMF Max, jego Better Times.

0: Fajny numer nam tutaj zrobili na ostatni dzień lata. Taki tytuł, Gips, Ego i For Money. I kiedy będzie ten ostatni dzień lata, to też to zagramy. Ale jeszcze nie kończymy wakacji. Max Party trwa dalej. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu w RMF Max. Zostańcie z nami, bo jeszcze potańczymy.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 20, a zatem czas najwyższy sprawdzić, jakie rozrywkowe propozycje ma dla nas okolica. Witajcie w RMF Max, to jest Tour de Clap i w tej chwili sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na początek w kinach. Ridley Scott pojawił się z nowym filmem, jeśli chodzi o premierę tego tygodnia, Gwiazdozbiór Psa, science fiction, opowieść postapokaliptyczna o pilocie Higu, który po pandemii żyje na opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem. Poza tym na dużym ekranie pojawiła się także nowa produkcja od Pedro Almodovara. Elza, reżyserka reklam po śmierci swojej mamy, całkowicie pogrąża się w pracy i ma problemy zdrowotne, które zmuszają ją do zatrzymania się i wyjazdu na Lanzarote. Tam będzie przeżywać przygody swojego życia, a ten film nosi tytuł Gorzkie Święta. I jeszcze jest szansa dla spóźnialskich na odrobienie lekcji, jeśli chodzi o film Odyseja Christophera Nolana. Epicka opowieść o powracającym Odyseuszu, którą szczególnie warto obejrzeć na dużym ekranie.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Te fedora.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

krzyczą: diabłe, wróćmy tam.